0: like dogs a lot. I think they're all characters. Because if you have the small one, they have sometimes they have strange teeth. Some of them are. Oh, actually, maybe that's how you do a dog.
1: So
2: my favorite show in the National Theater was this dance.
3: Yeah, in a chair. Nawet poezja pana Jona. Dobre pytanie. Może dlatego, że pan jest Polakiem.
4: Come closer and listen to me.
0: Oh yeah, I saw that.
4: Anyone can perform here.
3: Czuję pana w telewizji. Ciągle pan rozmawia z płotami. Kurwa, pan nie
5: jest do widzenia.
3: Pan jest panem papieżem. Dajcie! Nawet władzę pana śpiewa. Czy nie śpiewa? Dobre pytanie. Gdzie dlatego pan jest Polakiem?
5: Ale to właściwie nie ma znaczenia, bo pan jest tylko dublinem i jest Polakiem. Czemu panu przyszedł, że jest Polakiem?
3: Nic! Nigdy nie będzie.